sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

potrebna, mislim da je dobro.

0: XFM.
1: Let's go.

0: promocja.
1: DJ, turn this one up.
0: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Where you at? Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na siódmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Zwrot akcji w głośnej sprawie z Poznania. Pobity 67-latek nie bronił nastolatka z Ukrainy, lecz obywateli Indii, mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
2: Ten mężczyzna się tym zainteresował, nie podobało mu się i dlatego ta agresja tych podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę. Ci mężczyźni za nim wysiedli, podejrzani zaczęli go bić, kopać.
1: Sprawcom grozi 5 lat więzienia. Tymczasem w Polsce PIP i ZUS wkroczyli do pyszne.pl. Firma chce zwolnić aż 5 tysięcy kurierów. Mają trafić do pośredników na gorszych warunkach. Pyszne.pl tłumaczy się nierówną konkurencją na rynku, ale PIP grozi nakazem zatrudnienia kurierów na etaty. Na koniec spójrzmy w niebo. 12 sierpnia czeka nas zaćmienie słońca. W Polsce tarcza zostanie zakryta nawet w 88%. Zjawisko zacznie się tuż przed zachodem.
3: Bez utrudnienia poranku poruszamy się po głównych poznańskich ulicach. Godziny szczytu przed nami, także w Krakowie i w Warszawie. Za to prace drogowe, niezależnie od pory dnia, mogą dawać się we znaki. Na czwórce w rejonie krakowskich Balic mamy malowanie pasów, remont na Krajowej Siódemce w stolicy, no i poznański węzeł Krzesiny. Także nie puszcza tak łatwo.

chmurno i deszczowo prawie w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym miejscami potowarzyszą krótkie, intensywne opady i porywy wiatru. Zagrzmi między innymi w Warszawie, Kielcach czy w Krakowie. Ostrzeżenie obowiązuje na północy, wschodzie, częściowo w centrum i na południu kraju. Do 16 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Katowicach i Bielsku-Białej, 18 we Wrocławiu, Lublinie i Ostródzie, do 19 w Warszawie i w Mrągowie.

0: Kiss FM Warszawa.
1: Był rok 2012. Pierwsze wąsy, prawo jazdy. W oczach jeszcze iskierki nadziei. Zanim zbladły, zanim zgasły. Idę rano pod...

0: To są newsy na ósmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Potężny pożar na warszawskim Targówku. Płonie ogromny salon i warsztat samochodowy przy ulicy Krasnobrodzkiej. Ogień objął ponad 1000 m2, a czarny dym widać z wielu kilometrów. Na razie nie ma informacji o rannych. USA i Rosja wznawiają rozmowy o pokoju w Ukrainie. Jeszcze dziś w Manili spotkają się szefowie dyplomacji obu państw, Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Waszyngton i Kreml oficjalnie potwierdziły powrót do negocjacji. Chciał zaimponować koleżankom, ale nie wyszło. Młody wandal z Chorzowa pomazał wulgaryzmami słynne palmy na rynku, mówi Katarzyna Chochu z magistratu.
1: Sprawa już została zgłoszona odpowiednim służbom, zabezpieczany jest także monitoring.
0: Niespełniony artysta ma 3 dni, by wrócić na miejsce i samodzielnie zmyć swoje dzieła.
2: Od samego rana ciasno na S8 w Warszawie. Tam przypominam o pracach drogowców. Na brak zajęć nie narzekają oni też w Toruniu w ciągu ekspresowej 10. Niezależnie od pory dnia, na Krajowej 7 w Krakowie trzeba się liczyć z malowaniem pasów, a do Olsztyna nie wjedziemy Aleją Warszawską. To w związku z przebudową drogi wojewódzkiej.

Dzień pochmurny oraz deszczowy i to w całym kraju. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym miejscami potowarzyszą krótkie, intensywne opady i porywy wiatru. Zagrzmi m.in. w Kielcach, Łodzi, na Śląsku, w Zagłębiu i Tarnobrzegu. Ostrzeżenie obowiązuje na północy, wschodzie, częściowo też w centrum i na południu kraju. A na termometrach dziś do 17 stopni w Gdańsku, 18 w Toruniu, do 19 w Dzierżoniowie.

w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na dziewiątą. Ewelina Walczak, zapraszam. Sparaliżował warszawskie metro, ale nie usłyszy zarzutów. 38-letni Ukrainiec, który rzucił plecak pod pociąg, zostanie deportowany. Uznano to za surowszą karę niż niska grzywna za straty wycenione na 800 tysięcy złotych. Rząd chce połączyć nową siecią torów wszystkie polskie powiaty. Pociągi mają mknąć nawet 350 km na godzinę, mówi Piotr Rachwalski z Zarządu Portu Polska.
1: Kolej ma ten plus nad drogami, że dostaje dofinansowanie unijne jako działanie proklimatyczne i proekologiczne.
0: Budowa całej zintegrowanej sieci kolejowej rozpisana jest na kilkadziesiąt lat. I na koniec uwaga na napoje zero. Naukowcy ostrzegają, sztuczne słodziki bezwzględnie postarzają nasz mózg i kradną pamięć. Wystarczy zaledwie jedna puszka dziennie, by zafundować sobie luki we wspomnieniach.
2: Nogę z gazu zdejmujemy na Krajowej Siódemce w Gdańsku, gdzie między węzłami Żukowa a Południe drogowcy mają co robić w związku z obwodnicą metropolii trójmiejskiej. Na Siódemce, między Radomiem a Warszawą, za Białobrzegami, zwalniamy do 80 na godzinę przez remont nawierzchni. Zajęty jest pas w kierunku stolicy. Uważajcie.

maksymalnie 17 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Gdańsku, do 18 w Łodzi, 19 w Iławie, Ostródzie czy w Kielcach. Maksymalnie 20 powyżej zera zarejestrują termometry w Warszawie czy Krakowie. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym miejscami potowarzyszą krótkie, intensywne opady oraz porywy wiatru. Ostrzeżenie obowiązuje na północy, wschodzie i częściowo w centrum oraz na południu kraju.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.com.

0: To są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Wpadł seryjny oszust z warszawskiego Bemowa. 40-latek wyłudzał od ofiar kody do płatności mobilnych i w zaledwie tydzień ukradł ponad 160 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał 106 zarzutów i grozi mu 8 lat więzienia. Z kolei wielkopolska policja uderzyła w tzw. Akademię Gwałtu. Do aresztu trafiło dwóch mężczyzn, którzy mieli odurzać lekami i wykorzystywać seksualnie własne żony, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Były nagrywane i wrzucane na zamkniętych grupach internetowych funkcjonujących na różnych komunikatorach o zasięgu globalnym.
0: Proceder wykryli inne głośnieni w marcu dziennikarze stacji CNN. Z Przemyśla do Frankfurtu bez przesiadek. 31 lipca rusza nowe, bezpośrednie połączenie kolejowe z Podkarpacia do Niemiec.
2: Pracę na jedynce między Bydgoszczą a Gdańskiem. Zwalniamy tam do 80 na godzinę. W obu kierunkach korzystamy z pasów do Łodzi. Jadąc dalej z Trójmiasta ekspresową szóstką w kierunku Koszalina możecie trafić na naprawy gwarancyjne, a na ekspresowej siódemce z Kielc do Radomia na węźle Barcza dziś wczesnym popołudniem naprawiane będą bariery. Dzień pochmurny i deszczowy praktycznie w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Ich zdaniem zagrzmieć może głównie na północy i wschodzie, częściowo też w centrum i na południu. A na termometrach dziś 17 stopni w Gdańsku i w Koszalinie, do 18 w Łodzi i w Poznaniu i 19 w Iławie, Ostródzie czy we Wrocławiu. 20 stopni w Warszawie i w Krakowie.

0: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Strażacy ugasili pożar salonu i warsztatu samochodowego na Targówku tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został ranny. Na miejsce przyjechało ponad 40 jednostek straży, podnośniki i drony rozpoznawcze.
1: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
0: Mówił Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej. Wiadomo, że straty są ogromne. To teraz Chicago Fire i to już nie pożar, a Robert Lewandowski, jego debiut za oceanem. Polak zagrał niewiele ponad godzinę, gola nie strzelił, a jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. Kiepskie wieści również ze stacji paliw. Aż o kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny w ostatnim tygodniu, podaje serwis ePetrol.pl. Cena 95 jest obecnie na najwyższym poziomie od 4 lat, ale to diesel w ostatnich dniach drożał najszybciej.

maksymalnie 20 stopni. Zobaczymy dziś na termometrach w Krakowie, do 19 w Katowicach, Bielsku-Białej czy w Olsztynie. 18 stopni wskazywać będą termometry w Toruniu, Opolu i Poznaniu, a 17 stopni w Gdańsku. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Ich zdaniem zagrzmieć może głównie na północy i wschodzie, częściowo też w centrum i na

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@kiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Na warszawskim Targówku spłonął dziś salon samochodowy i warsztat. Pożar jest ugaszony, ale ogień strawił wszystko, mówią pracownicy.
1: Samochody, części.
2: Setki litrów oleju.
1: Wszystko, co się łatwo pali. Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało, no ale szok.
0: Z ogniem od rana walczyło ponad 40 zastępów. W straży pożarnej przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja. Unia Europejska zwiększa presję na Rosję. Jest porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji. Pułap ceny za rosyjską ropę zostanie zamrożony na rok, co ma ograniczyć zyski Kremla. Na horyzoncie nie widać apokalipsy. Sztuczna inteligencja nie spowoduje załamania na rynku pracy. Wynika z badań szwajcarskiej, największej na świecie firmy rekrutacyjnej. Dojdzie raczej do zmiany ról niż likwidacji stanowisk. Podobnie jak w momencie pojawienia się maszyny parowej, elektryczności czy internetu. Wynika z tych badań.

nie najlepsze warunki meteo w kraju. Pochmurno i deszczowo, synoptycy ostrzegają też przed burzami. Ich zdaniem zagrzmieć może głównie na północy i wschodzie, częściowo też na południu oraz w centrum. A na termometrach maksymalnie 17 stopni w Gdańsku, 19 w Olsztynie, Wrocławiu czy w Bielsku-Białej. 20 stopni pokażą termometry w Warszawie i Krakowie. Jutro deszcz utrzymywać się będzie głównie we wschodnich województwach.

FM Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś

0: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat. Rozwikłana 37-latek, wykształcony mąż i ojciec dwójki dzieci okazał się zabójcą 13-latki z sierpnia 2011 roku. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Zabójcę Izabeli Strzałkowskiej udało się odnaleźć dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych.
1: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą.
0: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury w Gdańsku. Zbrodnia miała motyw seksualny. Warszawska prokuratura z kolei skierowała akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi m.in. o znieważenie szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Możliwy silny wiatr, krótkotrwałe podtopienia i drobny grad. To już groźna pogoda i burzowe ostrzeżenia, które do wieczora obowiązują w 14 województwach. Tylko Dolny Śląsk i Opolszczyzna wolne od alertów.

0: Promocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Nieletni hakerzy w rękach policji, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wytropili grupę 9 nastolatków, którzy oferowali w internecie przeprowadzanie masowych ataków hakerskich. Zatrzymani mają od 12 do 16 lat. Zajmie się nimi sąd rodzinny, śledczy zabezpieczyli ich komputery i telefony. Prawie 900 milionów euro kary musi zapłacić Google. Karę nałożyła Komisja Europejska za faworyzowanie własnych usług w wyszukiwarce i blokowanie w sklepie innych aplikacji. Kupowane w ostatnim momencie i znacznie tańsze. Mowa o wakacjach last minute, chociaż wciąż są oferowane przez biura podróży, to takich ofert jest już coraz mniej, mówi Maryna Patynowska z jednego z biur podróży.
1: Wynika to chociażby z tego, że znaczna część klientów już jednak zaczyna planować te wakacje troszeczkę wcześniej.
0: A kierunki atrakcyjne cenowo to Turcja, Tunezja, Egipt, Grecja czy Albania.

może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy? Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na 15 Ula Harciarek. Zapraszam. Zaczynamy od bardzo dobrych newsów, bo szykuje nam się poprawa pogody. W weekend wróci lato, będzie nawet 28 stopni. No to może jednak wakacje w Polsce, bo jest z czego wybierać. Z danych jednego z portali turystycznych wynika, że nad morzem i nad jeziorami wolny jest co drugi pokój, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.
1: Atrakcyjnie wyglądają również ceny, ponieważ nocleg dla dwóch osób znajdziemy już od około 300 zł za dobę nad jeziorem, od 320 nad morzem i od 330 w górach.
0: Najtańsze noclegi są w Ustroniu, Łebie i Ostródzie. A na koniec gorący klimat, bo Egipt, a tam włamywacz pociął na części zabytkowego Cadillaca i sprzedał je na złom. Limuzyna należała do biznesmena, który kupił ją jako inwestycję.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Patowa sytuacja w PiS-ie. Zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał rzecznik, PiS-u nie przyniosło rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Ultimatum brzmi albo partia, albo stowarzyszenie byłego premiera. Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie. Personal Service i Monika Baneś-Bator.
1: Najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
0: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych. Jeszcze niezwykłe znalezisko z wraku żaglowca, który zatonął w XIX wieku w kanale La Manche, wydobyto butelkę prawdopodobnie najstarszego zachowanego Guinnessa. Naukowcy teraz sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat.

studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpądzić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: Let's go.

0: Wona Wyciślok, zapraszam. To będzie długa noc. Kino Helios organizuje epicki maraton filmowy Władcy Pierścieni. W piątek wybierzecie się w niezwykłą podróż po Śródziemiu, baśniowej krainie ludzi, elfów, krasnoludów oraz hobbitów. W ciągu jednej nocy pokazane zostaną wszystkie trzy części serii, a będą to wersje reżyserskie filmów. Wcześniej można się wybrać na warsztaty Gwary Warszawskiej. To już jutro w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy Alei Armii Ludowej. Podczas spotkania będziecie mówić, słuchać, odgadywać znaczenie słów i próbować własnych sił w warszawskich dialogach. A w wolnej chwili proponuję sentymentalną podróż do przeszłości. W warszawskiej Królikarni można zobaczyć wystawę Rzeźba na meblościankę, która przeniesie Was do mieszkań z czasów PRL-u. Ekspozycja prezentuje ponad 150 porcelanowych i ceramicznych figurek, które przez lata były nieodłącznym elementem polskich meblościanek.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Mniej osób bez pracy. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8%. To mniej niż w maju. Coraz mniej jest też Polaków zadowolonych ze swojego miejsca pracy. Tak wynika z badania CBOS. Ale mimo wszystko ponad połowa badanych ocenia sytuację w pracy jako dobrą. A po pracy proponuje relaks na lodowisku. Nie, to nie żart. W Katowicach można pojeździć na łyżwach. Lodowisko odpalił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W jego imieniu mówi Malwina Kaczor.
2: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKEU Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
1: Darmowe ślizganie w najbliższą niedzielę.

0: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Zimne i deszczowe lato mamy w tym roku, ale to nie znaczy, że zmiany klimatyczne przestały postępować, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: To, że jest teraz ochłodzenie, znaczy ono nie zmienia, prawdę mówiąc, nic. Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
0: Dużo cieplej ma być w ten weekend. A teraz kara dla Google. Koncern ma zapłacić prawie 900 milionów euro za nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Tak zdecydowała Komisja Europejska. No i jeszcze o tym, że w wakacje chętnie się uczymy. Co drugi Polak zapłaci więcej, by nauczyć się czegoś nowego. Jak wynika z badania Mastercard, to najczęściej język obcy czy gotowanie.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Day.

0: Głupie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

Radio Kiss FM.

0: JM, Radia Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

Może cię znajdziesz, czy kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Coś więcej czuję w lato.

kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handki na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś zostawię.

0: zostawiłeś mnie. Chciałem wysnąć, ale znów zesłałeś deszcz.
1: Radio Kiss FM.
2: Let's go. Sounds good.

Kiss FM.